0: Pięć influencerów, łóżku już nie czuję się sam.
1: Eskaż.

0: Radio S. Radio SK. SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: jest Radio ESK.
1: Happy birthday.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

Lego. Lego. Lego.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: kalendarzu wtorek, jest 12 dzień maja. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Dziś w naszym regionie kolejna dawka opadów deszczu, a nawet burze mają się pojawić. Temperatura niższa od tej wczorajszej, wyniesie maksymalnie 13-14 stopni, a potem w środę, w czwartek, w piątek już systematycznie im bliżej weekendu, tym odrobinę cieplej, chociaż w tym tygodniu te opady deszczu w regionie na Śląsku i w Zagłębiu będą się jeszcze pojawiać.
1: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to po kłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
3: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikacje i pewne ustalenia w tym zakresie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy, na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
4: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
6: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
1: Mówili ósmoklasiści z Kielce, dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
7: SK Śląsk News.
0: Pijana kobieta staronowała auta i uderzyła pojazdem w budynek. Była kompletnie pijana. Do tego zdarzenia doszło w Kaletach. Więcej info na sk.pl. Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
8: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
0: Mówiła Aleksandra Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Domy.
9: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu SK.
10: No myszki, jest wtorek, jest SK, więc można zaczynać dzień.
11: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
10: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
11: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
12: Ja wiem, kawa!
10: 6644-02302, messengerowe bla bla bla.
11: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
13: Słuchacze!
11: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
10: No kama, tak. No, mówisz,
11: kama powiedziałem, kama.
10: No,
11: kawa. Tak.
10: Dobrze.
11: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
14: Kama w kawie.
11: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, w piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Różlu.
1: I znowu Kama robi wielkie oczy.
0: Oni o Różlu gadają. I? Nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
1: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Ja też zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: A to my chętnie
2: skorzystamy. I też będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Punkt programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A ty schodzisz pod niego, tak. A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki no.
2: A jak
1: no,
2: nie ma mogę. Ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna ja polecam, zimna.
1: Super,
0: na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana, 664-402-302 lub eskowy Messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie. Mm-hmm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć,
1: nadaje.
2: Trzeba skończyć.
5: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest Kama, Radio SK i śmietana.
1: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
0: Nie z Kamy.
2: Kama. Kama. Wiktor. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
1: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: keep watching.
1: Poranne rasowanie.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
1: Co jest, dziękuję bardzo.
2: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
1: Co żeby się ranek tej... szybko skończył.
2: Dziękujemy ci bardzo i po reklamie.
3: Fajnie.
2: Się szybko skończyli, tak?
1: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
2: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
2: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
2: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
2: Ocie.
1: Ojej. To był weekend. W nocy, tak?
2: Tak.
1: A no to wiadomo.
5: Tak. Masz tu pożyczyć.
2: Piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
2: Pewnie o to chodziło.
1: No tak.
2: No dobra, prasujemy
6: jest
2: dalej.
6: Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: I co?
6: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
6: Nie jestem.
2: Nie jestem. Nie jestem.
1: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
2: No
1: to się trzymajcie. Nie jestem.
7: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
1: No oczywiście. Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwójka, dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś, Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
11: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, Leap Motor Gazda Group.pl.
12: Bez parasola ani róż. Lokalnie mogą się pojawić także burze i taki stan rzeczy pogodowy do południa. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. 10-12 stopni, tyle będzie dziś maksymalnie na drogach, coraz większy ruch samochodowy.
11: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept. SK.
13: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź, Północ, Obłowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
14: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
13: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
9: opowiadać. Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schodzili.
16: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
9: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, jaskowy messenger czeka.
17: I najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, także miłego dnia.
16: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest 22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia do tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, oni nas okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo taki kłopot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
4: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
5: Reklama. Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: Najlepsze przed nami.
11: Czyli?
10: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
11: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec w szalei Zagłębia Dąbrowskiego 19.
10: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
11: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
10: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
11: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.

0: i Wolny You, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską. Happy birthday
1: to you, mężuś Michał.
2: Wow. Urodziny.
3: Kurczę, no jest,
0: no jest progres. Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam was wszystkich, witam.
3: Urodziny!
5: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
1: napisa... Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
5: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
1: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
5: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać. Że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, troskliwy.
1: Wspierający.
5: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego. I na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
3: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
4: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie je pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham, kocham bardzo.
3: Czy mowa o żonie i o córeczce?
4: Tak, dokładnie, Julce. O żonie i córeczce Julce.
5: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
4: Nie. Nie, aż tak to pięknie nie jest. Wiadomo, no dobrze, to są kiedy, złote i upadki, ale...
3: Kiedy ostatnio się pokłóciliście? Prosimy.
4: O, nie pamiętam.
5: No właśnie, czyli jednak idealnie. Kurka. No.
1: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
5: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
4: Postaram się.
1: No, trzymaj się, dobrego.
4: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia. Radio SK.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
0: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
2: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
5: Pogoda jest jaka jest, zatem ubieramy się ciepło, bierzemy parasol, no i uśmiechamy się, bo tylko uśmiechem możemy przegonić te chmury. Dziś będzie padać przynajmniej do południa, na drogach duży ruch samochodowy, szczególnie na trasie S86 i na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
21: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
22: Minęła siódma, zaczynamy z Kaniu, Marcin Procki. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. A jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporter Eski Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
23: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
22: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
24: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
22: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
25: SK Śląsk News.
26: Przystanki w Tychach zmieniają swoje nazwy i zyskują status na żądanie. W sumie chodzi o 70 stanowisk. Dodatkowo na ulicy Lokalnej powstanie nowy przystanek. Będzie nowa trasa kolejowa Tychy Bieruń Stary. Obsługiwać ma przystanki i stacje Tychy Miasto, Tychy Lodowisko, Tychy Urbanowice, Tychy Potok, Bieruń Domy Polne, Bieruń Mleczarnia i Bieruń Stary.
27: Inwestycja obejmie wymianę około 12 km torów oraz budowę około 3 km nowych torów.
26: Mówiła Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
28: Jankes i Wiktor.
29: Dzień dobry raz jeszcze, witamy! Wtorek, 12 maja.
2: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na etap autobusu?
29: Nie, zaryzykujemy.
2: No ale w internetach wszystko można, nie?
29: Co jest z rana najważniejsze?
30: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie wstać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
2: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
29: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: These beautiful things.
1: Benson Boone v Radiu SK. Víte, jak on puká? Puká do dví.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Nie, tak puk, tylko boom, boom. No, tak jakoś.
3: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
2: Da, no
3: a
2: czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
3: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
2: Cicho, cicho, nie mów głośno.
1: Wiktor, jedyny z nas bawi się w krypto.
2: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut
1: nie mówi, że masz.
2: Nie mów, że masz.
1: Tak?
2: No. Także jakby co, nie mówiłem?
1: Nie mówiłeś. Nie
3: przepraszam,
1: mówiłeś.
3: Kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
2: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptozondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
3: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
2: Mają zniknąć.
1: Niesamowite.
3: Jedną ustawą.
2: Według ustawy, bez względu na
1: koniec
2: rodzaj.
1: Koniec, do widzenia.
2: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
1: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
4: Kama i Wiktor.
2: W sumie to nie głupie, no, głosowałbym na ciebie.
1: No. Tak? No, bardzo dobrze. To pochwal, ile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
3: Gdzie się... Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
2: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

hesitation if you

0: ładnie się złożyło. 17 po 7 i 7 wygrywa.
1: Kurczę, no. To wszystko przemyślane to jest.
2: Oczywiście, oczywiście. Tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
1: Kurczę, brzmi prosto.
2: Prawda?
0: No, zróbmy to.
2: To sprawdźmy, czy tak będzie.
1: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to słuchajcie, że to jest pokój obok.
3: Klan pogłosiarzy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu Eska.
2: Halo.
1: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
2: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
4: A, dzień dobry, witam, Łukasz.
2: Pierwsze. Łukaszu, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
1: Lewy i Szczęsny.
2: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
1: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
4: Lewy i Szczęsny.
1: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
5: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... Jakieś głupoty, co?
6: Nie przeklinaj!
5: Teraz internet, to można, YouTube można.
6: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
2: Poczekaj!
0: Ale Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
2: Gratulujemy, wiecznie młody.
1: Są takie napoje zmieniające mutacje.
7: Może ktoś go kopnął.
0: No dobra, drugie. Lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
1: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
2: to
1: ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
4: Cyrkiel służy do rysowania koła.
2: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak?
2: Tak,
0: no. tak, to była rozgrzewka.
1: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
2: O nie!
1: Też tak było, przyjechało pogotowie.
0: Trzecie. Lecimy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie bez żużel C. Formuła 1.
4: Żużel.
1: Dobrze!
2: Dobrze!
0: W piątek derby w Gorzowie. Panie Wiktorze.
1: Czwarte.
2: Co to jest kimchi?
4: Jeszcze raz muszę powtórzyć.
2: Co to jest kimchi? Kimchi.
4: Lody.
2: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro,
0: no.
2: Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. Albo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
2: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
2: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie 3 pytania. Halo.
1: Jakoś cieszycie zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
8: Cześć,
1: jak masz na imię?
8: Alan,
1: no to gramy.
0: Alan Kimchi.
1: Piąte. Uwaga. Co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
2: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B. Odbyła się impreza techno?
1: C. Tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
8: B.
2: Odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i w zabytkach.
1: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
2: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień 3 pomarańczowe rzeczy i tyle.
8: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
2: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: No to zobaczymy, co teraz.
1: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga, musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
8: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
0: No takie chyba, polskie, konkret.
2: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
1: Tak jest, my zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
2: Orędzie do narodu!
1: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
8: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
1: Mamy to! Siódme wygrywa.

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz.
3: Jankes. I Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
17: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
18: Na zewnątrz szaro, buro, pochmurno i deszczowo. Taki stan rzeczy przynajmniej do południa. Dopiero po południu trochę przejaśnień. Na drogach duży ruch samochodowy. Trasa S86, autostrada A4, drogi 81-86. To w Katowicach. Szerokości.
17: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
19: 7.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
19: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jankes
22: i Wiktor.
23: Na radiu SK.
0: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
9: Tak, między innymi.
0: Strzeliłem sobie właśnie przed chwilą
9: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
15: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na Jaskowym Messengerze, co jest ważne z rana.
21: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
22: Jankes! Jankes! I Wiktor!
15: Niech moc będzie z wami.
23: Już mi się nie chce.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich, napisane w ciągu ostatnich 5 lat w Europie.
0: To
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultrabogatych osób. Ultrabogatych osób, patrz. Z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich? Może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Tak, taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
13: I po reklamie.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście odkręcanie Mistrzem Świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek, nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
4: Tak.
5: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
4: Tak.
5: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
4: Ale za bardzo nie rozumiem.
5: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
4: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
5: żadnego? Nie, opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
4: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
5: no
4: tak
5: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
4: Pan mi tutaj nie skacze, bo
5: ale mogła
4: zadzwonię.
5: Pani dopilnować, proszę pani, mogła
4: ja
5: pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
4: Nie, ja wysyłałam, proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
5: pani
4: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo.
5: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
4: ja
5: suche drzwi pani wysłali.
4: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
5: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skręcona w Radiu SK.
4: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
4: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. No. Na sk.pl proszę przyjechać.
0: I jedziemy.
1: O, Nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: bardzo
7: tego
0: dobrze, rozmowy. Tak to musi być. Tutaj nie ma ludzi normalnych.

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę. Trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka. U krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Świetnej pamięci niestety.
2: Naprawdę, to jeszcze przed wojną było.
0: I serio, tam produkowali między innymi właśnie materiały.
2: Ale proszę, jak,
0: takie rzeczy.
2: Jak kama jest taka wyrywna, to co padało w twojej pierwszej pracy?
1: Mocniej. A zajmowałam się obciąganiem guzików materiałem. I trzeba było mocniej dogiąć, żeby materiał wszedł w zakładki. No tak.
0: I później o kamie śpiewał Andrzej Piaseczny.
3: Mocniej.
0: To tak.
2: Nagrajcie tekst, który pada w waszej robocie. Czy to ze strony pracowników, czy to ze strony klientów. Coś charakterystycznego, ale nieoczywistego. Dodajcie potem, co to za robota, bo inni słuchacze będą próbowali was namierzyć i zidentyfikować.
1: Zaraz po godzinie 8:00 nasza zabawa. Taka robota.
4: Jankes i Wiktor.
2: Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie.
5: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
12: Od bladego świtu mamy opady deszczu na drogach. Ślisko, uważajcie, będąc za kółkiem. Spore ruchy samochodowe teraz na drodze 79 na wysokości Jaworzna, Sosnowca w kierunku Katowic, na trasie S86. To samo i na drogach 81-86 w Katowicach.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
10: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
13: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
14: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
13: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
15: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
13: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takiej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. A Przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
7: SK Śląsk News.
9: Przemek Kopiejka. Policja bada sprawę truchła boa dusiciela w Tychach. Strażnicy miejsce wyłowili gada ze stawu, mówi Anna Dłubak.
16: Ze względu na to, że gatunek boa dusicieli nie występuje naturalnie w Polsce, jego ciało zostało zabezpieczone celem dalszych badań. Natomiast sprawa została przekazana policji, która będzie prowadzić czynności w kierunku naruszenia ustawy o ochronie zwierząt.
9: Wstępne ustalenia sugerują, że gad mógł zostać celowo wypuszczony na wolność przez nieodpowiedzialnego właściciela. Zdjęcia mamy na SKP.pl.
17: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
18: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
19: No to posłuchajcie.
20: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
19: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
17: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
20: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8. Taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Tak,
2: bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak
1: jest. Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Gdy nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No, wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: najbardziej.
0: Słuchajcie,
3: taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował słuchacz, ale to nie jest dobra
3: odpowiedź. Zapłacone, to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem władza asenizacyjnego.
3: Ja z tego wszystko miejsca chciałabym zgadza. Bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi.
1: Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: W Poznaniu mamy też to.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
2: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, leapmotorgazdagroup.pl.
13: Lista z korkami na drogach Śląska i Zagłębia ciągle się wydłuża. Trasa S86, droga 86, DTS-ka, droga 81. To są Katowice. Duży ruch samochodowy również na 79. Na wysokości Jaworzna, Sosnowca. Pada i padać będzie jeszcze przez jakiś czas.
12: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
14: 8.30 na zegarach, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. A to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1 za 2 lata, gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
15: Jan,
16: i Wiktor
15: w Radiu SK.
17: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy dwie uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
18: Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
17: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8.38 na jaskowych zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia. Dziękuję.
1: No, uważaj sobie, uważaj, że ci pozwoliły.
2: Zawsze możesz sobie, no, planować.
3: A życie.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków. Słuchajcie, trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie? Radio
4: SK. Polska góro! Polska góro! Polska
5: góro! Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100EU.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
16: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, mój goły brzuch.
1: No.
3: O nie.
1: Ta ma w bikini. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe?
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz. No. A co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może tak? nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: poczujemy się młodo.
1: Mm-hmm. Ale to może być wszędzie, to kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha. Czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
2: Fajna podpowiedź.
1: Czyli w Europie gdzieś będziemy w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobra. Gdzie lecimy? Kombinujemy? Ja mam pewien trop.
4: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: Wylećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
0: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.

0: takich przeróbek i takich remiksów to ja poproszę jeszcze więcej. King of my castle na sam koniec dzisiejszego poranka.
1: Zaproszę do domu, ja ci coś przerobię.
0: O, płytki.
1: A kiedy będzie Ola?
0: Dzisiaj wieczorem, masz mało czasu.
1: Nie, żeby nie było. Z Olą się bardzo lubimy, bardzo się lubimy. Wręcz kochamy, ale Wiktor zawsze jest pierwszy. Ty jesteś pierwszy, a my później.
0: Tak, ale i tak pierwszą kobietą, na którą najczęściej zerkam z samego rana, jest Kamila.
2: No, to prawda, no.
1: To prawda.
2: Sorry. No.
1: A komu będzie kibicować Ola podczas derbów najbliższych w piątek?
2: Jak to, komu mi?
0: Mi szcemyki. Jan, Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Słonecznej pogody życzy sponsor programu. Właściciel sklepu Rowery na Niwce.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański. Autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
17: Przegląd korków na drogach regionu. W tym momencie hamowanie na drodze 86 w Katowicach. To na wysokości cmentarza w kierunku Sosnowca. Na chwilę wyhamujecie na autostradzie A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów, a także na drodze 81 w Kato. Dziś jeszcze opady deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
15: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec Wojska Polskiego 4.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta. Jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
19: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
18: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw specsłużb. Zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. A reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
20: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K. muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtororoczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
18: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
13: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
21: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
22: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
21: Tych otwartych zadań, bo to najtrudniej jest.
18: No, dopytywał w Nowym Sączu reporter eski Michał Rejduch.
23: SK Śląsk News.
17: Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska. Będzie to forma terapii dla dzieci z rodzin zastępczych, zauważa psychoterapeuta Barbara Prusinowska-Opalska.
24: Zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie. Zwierzęta nas współodczuwają, przyjdą, przytulą się swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy. Po prostu mówią, że one są.
17: Obecnie pieczą zastępczą w Sosnowcu objętych jest ponad 400 dzieci w różnym wieku.
25: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli 4 pory roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicii. Michu Sobkowski, witajcie, 9:03 na zegarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity, zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas coraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Ta, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie ameno wam zasunę, albo raczej tam obień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Gino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później Wletka. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
6: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów. Drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
7: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Giordano, Giuliano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milki, którą możecie kojarzyć z numeru Just the Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milki, David Guetta, Just the Way You Are.
1: And you go.

0: Ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sakrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maleskin Weste.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
7: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
12: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity zaczynają się weste. Graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejny hit na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nerds Fair

0: Iga wygrywa w Paryżu.
1: Robert strzela na wyjeździe.
0: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
14: Między 13 a 15 nad Katowicami i Sosnowcem ma się pojawić trochę słońca. Teraz w tych miastach delikatnie może jeszcze padać deszcz. Temperatura niska, teraz okolice 9-10 stopni, po południu do 13 na drogach ruch umiarkowany.
13: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
17: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
16: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
18: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
16: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego. W Łodzi na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. I gotta just pray. W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
0: SK Śląsk. Sport.
14: A teraz nie lada gratka dla fanów kobiecej piłki nożnej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Wielkimi krokami zbliża się finał Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Mecz pomiędzy KKS Czarni Antrans Sosnowiec a GKS-em Katowice 16 maja, początek o godzinie 12 na Stadionie Miejskim w Tychach. Radio SK ma bilety na to spotkanie, żeby je zdobyć. Przekonajcie nas, dlaczego do was powinny trafić. Czekamy na wasze maile. bilety@sk.pl.
19: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know It All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejsze hity w Polsce. Numer 1 z gorącej 20. 10:02 na zegarach. Westy już grają. Michu, witajcie.

Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia.

0: Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no... No dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia. Żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na Dni Otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas Dni Otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na Dom 100EU.
13: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
14: To będzie ostatnia reklama.
12: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
15: I po reklamie.

0: powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time Veste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Eska. Eska. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
10: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najlepsze przed nami.
14: Czyli?
15: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
14: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec przy Alei Zagłębia Dąbrowskiego 19.
15: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
14: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
15: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec. Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
14: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
21: I co z tą pogodą? Podobno na chwilę ma się trochę przejaśnić. Wieczorem znowu lokalnie ma padać deszcz. Jutro, pojutrze, w piątek ta sama śpiewka pogodowa od 14 do 16 stopni. Teraz na drogach ruch umiarkowany. Za chwilę SK News, bądźcie blisko radia.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
19: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
16: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
9: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
22: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
9: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
23: SK Śląsk News.
21: Sąd okręgowy w Sosnowcu zdecyduje dziś w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. Przypomnijmy, 57-letni mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
24: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano David, czyli The First Time. Michu Sotkowski, witajcie. 11:02. ST już grają. Hit.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK.
1: Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2500 zł. Za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze. Ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty Harris z Okari, a za moment później Dua Lipa w SC.

0: Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
1: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
5: I po reklamie.

0: gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, i nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku. Alicja Czempińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Fodera i Think About Us.
1: Radio SK. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra, złoty 49, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Węsierska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
10: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
11: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu Dr. Materac.
18: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice. Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
19: Do końca tego tygodnia aura niepewna, więc na wszelki wypadek po prostu brałbym parasol do pracy. Jeszcze dziś późnym popołudniem opady deszczu, ale będą też chwile ze słońcem. W środę, w czwartek od 14 do 16 stopni. Teraz SK News. Bądźcie blisko radia.
14: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Lip Motor.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
19: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
20: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15:00 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
21: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą został podpisany przez niewielu posłów.
20: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Ósmoklasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
22: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
23: Zadowolony po egzaminie?
24: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
20: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów, uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
25: SK Śląsk News.
19: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników. Powód wypłaty głównie lekarzy pochłaniają większość budżetu szpitala.
26: W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego.
19: Mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.
27: 2 minuty po godzinie 12:00. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes, Wanty Kulti, to też w tej godzinie Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: Dawno niesłyszany ułamczyk.
1: Reklama.
2: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
7: I po reklamie.

0: Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Developer inwestycji premium.
6: I po reklamie.

0: Ale to będzie brzmiało. Ale to będzie brzmiało już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym, gdzie Mata zagra. Myślę, że Kiss Kam, jego podryw roku, też się pojawi. I wy się tam pojawicie, bo przez cały tydzień rozdajemy wam bilety właśnie na to wydarzenie, a wśród chętnych jest ona, czyli Jola. Cześć, Jola!
1: Dobry.
0: Kiss Kam, rozumiem, znasz na pamięć.
1: Tak.
0: Podobnie jak wszystkie numery Maty, bo mówisz, że słuchasz go już od ilu? Od 7 lat.
1: Tak.
0: No dobra, to powiedz mi w takim razie szybki test z wiedzy, bo to był jeden z pierwszych numerów wydany przez Matę. Z kim on chciał wziąć ślub? O czym rapował zresztą?
1: O Hanie
0: Montanie, dokładnie. Nie wiadomo, czy to się uda, ale Hanna Montana po 20 latach wróciła, więc wszystko jeszcze przed nimi. Kogo ty zabierzesz na ten koncert na Stadionie Narodowym?
1: Mojego tatę.
0: Czy tata słucha też Maty?
1: Tak.
0: Siedzi może obok i to potwierdza?
1: Nie, tata jest w pracy na razie.
0: To tato drogi w pracy, będziesz musiał w piątek, będziesz chciał, zakładam, pójść na koncert na Stadion Narodowy, żeby posłuchać Maty. Jola, informuj tatę i jedziecie. A raczej idziecie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Baw się dobrze i trzymam kciuki za to, żeby to był najpiękniejszy koncert w twoim życiu. Aż Jola za nie mówiła. Prawo wieku tak zwane, ale Jola, trzymam kciuki, żebyś miała miejsce w naprawdę pierwszej linii właśnie na płycie PGE Narodowego. Mamy dla was takie bilety i w tym tygodniu je rozdajemy, bo 15 maja koncert Maty na PGE Narodowym, więc zgłoszenia na SKPL, zakładka konkursy, tam was odsyłam.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz? Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: 3,17,40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
18: I po reklamie.
19: Yeah.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: i oby was to tak bujało do końca dnia. Anchor 45 Ultra Talk to You w Radiu SK, jedna z naszych nowości, która wprowadziła naprawdę dobry nastrój. A teraz niestety znowu trzeba wracać do pracy, ale po 14 wracam z dobrymi hitami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
22: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
23: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuści cenę każdy dział.
22: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzińskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
27: 10 stopni na termometrach, tyle aktualnie mamy w Tychach czy w Mikołowie, jak na razie bez opadów deszczu. Tymczasem my zerkamy na drogi i przenosimy się do Katowic, do stolicy województwa śląskiego. Tam delikatny korek w tunelu katowickim i na Alei Rozdzińskiego wyhamujecie jadący w stronę Sosnowca. Jedźcie zatem ostrożnie.
26: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
1: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy może on liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
0: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 4-tygodniowe pisklęta.
2: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
0: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
3: SK Śląsk News.
27: Natalię Czarnuch zapraszam. Stanowią największą grupę zawodową w systemie ochrony zdrowia na świecie. 12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Czego im życzyć?
5: Dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy.
13: Żebyśmy byli mimo wszystko, mimo trudnych sytuacji, nadal takimi pozytywnymi wojownikami, wspierającymi pacjentów, ale siebie nawzajem.
27: A z pielęgniarkami w UCK w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Kolejna dawka newsów z regionu już za godzinę na antenie.
18: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne, przez co więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Bibi Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte. Już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na Dom 100EU.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson.

0: Magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na SK.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankę, Semkamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado. To byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: Derek Gülermer, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FEST 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najlepsze przed nami.
4: Czyli?
5: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
4: A, największy w regionie salon BYD. Krotoski, Sosnowiec, Przelej, Zagłębia Dąbrowskiego 19.
5: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
4: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
5: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
4: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotoski.
6: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli, pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie ze SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Nerwy.

0: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Katowicach robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
15: Natalia Czarnuch, cześć ponownie. Autostrada A4 teraz przytyka się na wysokości katowickiego Giszowca. To jeżeli jedziecie na pasach w stronę Mysłowic, musicie wyhamować. 86 również w Katowicach delikatnie zakorkowana w stronę Uniwersytetu Ekonomicznego. Na termometrach 11 stopni. Tak jest w stolicy województwa śląskiego.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
13: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec, Wojska Polskiego 4.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
17: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
18: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
17: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
16: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z Królową Nauk. Jak im poszło?
11: Obstałem około 50%.
19: Nie bardzo dobrze.
20: Było lepiej niż na polskim.
21: Nie za bardzo umiałem, na logikę więcej zrobiłem.
20: Nie wiem.
11: No średnio.
16: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
22: SK Śląsk. News.
15: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
23: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
15: Mówił Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.
24: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na
25: luz! W Radiu SK! Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bledka i September także w planach. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie!

0: of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek, dzień dobry, pięknie witamy.
1: Dzień dobry i Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: a
1: bo dzisiaj pogoda dokładnie...
0: lutowa, można by
1: nie,
0: rzec.
1: Nie, no wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze,
1: to jest przypomnieć, prawda. Jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było, przypomniałeś mi, Pawełku, nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
18: I po reklamie.

0: How deep is your love? Pyta 28 minut po 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie o to chodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę,
0: tak,
2: tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
0: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda? Pan Wełku, ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie,
0: na
1: okoliczność... ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Ja Bełku, tylko darmowe
0: ty
1: propozycje
0: mógłbyś pójść
1: przyjmuję.
0: Na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Radio SK. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lukówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
8: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Masz Allegro Smart?

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 15,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
6: I po reklamie.

0: Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
20: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex, Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170, Leap Motor Gazda Group.pl.
21: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Dobra informacja dla kierowców jest taka, że droga została odblokowana na DK86 w Katowicach. Tam jakiś czas temu w kierunku Bielska-Białej przed zjazdem na Murcki doszło do awarii pojazdu ciężarowego i delikatnie się przetykało. Teraz już bez utrudnień.
20: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
17: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
22: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
3: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
23: SK Śląsk. Sport.
21: Jeszcze w maju Górnik Zabrze przestanie być klubem miejskim. Umowy dotyczące prywatyzacji klubu są już na finiszu. Jesteśmy w trakcie ustalenia szczegółów, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
24: To nie są już jakby takie do końca merytoryczne ustalenia, tylko bardziej takie prawnicze jeszcze korekty.
21: 23 maja Górnik Zabrze rozegra ostatni mecz sezonu, podejmując na własnym stadionie Radomiaka Radom. Podpisanie dokumentów w takim dniu ma być symbolicznym nowym otwarciem w historii klubu. Ja dodam, że Górnik Zabrze w tabeli Ekstraklasy zajmuje 4. pozycję i ma 49 punktów.
23: Rzuć na luz!
0: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest, będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15. Naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach, była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinału, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinału. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the Great.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Znasz jedyny w pełni przeszklony apartamentowiec mieszkalny w Katowicach? O27 Apartamenty Opolska. Zjawiskowe przeszklenia na całą rozpiętość Twojego apartamentu zmieniają proporcje przestrzeni i perspektywę. Dodatkowo taras na dachu z kinem letnim wyłącznie dla mieszkańców, a także siłownia, sauna czy cowork. Sprzedaliśmy już ponad 100 apartamentów. Katowice, dziękujemy za zaufanie. O27.pl Trust Investment. Deweloper inwestycji premium.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
12: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pawełku. Jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne, ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem... Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego. A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego. No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli... No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady, na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Jednego, możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milky David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę ze Ską w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio
3: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: Fausta i Magda Tik w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy w SK.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Nerds

0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Cappuccino. Kafe latte.
2: Co robisz?
1: Trenuję zamawianie kawy McCafe za siódemkę. Już od

0: Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100.eu.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai. Szymański.hyundai.pl.
13: Z nieustalonych przyczyn jakiś czas temu radiowóz policyjny zapalił się na autostradzie A1 w kierunku Gorzyczek. Jeden pas został zablokowany, o szczegółach przeczytacie na stronie Śląskiej Drogówki. Poza tym teraz w korku postoicie w tunelu katowickim, jak i na autostradzie A4 w Kato na wysokości 3 stawów.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Szymański, autoryzowany dealer Hyundai.
11: Słonecznej pogody życzy sponsor programu, właściciel sklepu Rowery na Niwce, oferujący także rowery elektryczne. Sosnowiec Wojska Polskiego 4.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro 95 i diesel kilka groszy w dół. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 28 groszy. Za olej napędowy 6 zł i 84 grosze. W górę jedynie benzyna 98, 6 zł i 87 groszy. A program ceny paliw niżej kończy się w piątek, ale jak zapowiada minister energii Miłosz Motyka, będzie przedłużony.
15: Program ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
14: A program na razie ma być przedłużony o najbliższe 2 tygodnie. Prace mają przyspieszyć. Premier zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, a mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. Nie żyje Stanisława Celińska, była znana m.in. z filmu Pieniądze to nie wszystko czy serialu Alternatywy 4. Użyczała też głosu w licznych filmach animowanych. Aktorka zmarła w wieku 79 lat.
16: SK Śląsk News.
13: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie trafi do aresztu. O szczegółach piszemy na sk.pl. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 zachorowań na czerniaka. Ta liczba gwałtownie rośnie. W ostatniej dekadzie uległa ona niemal podwojeniu. 12 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem.
17: Czerniak jest nowotworem bardzo agresywnym skóry, który wywodzi się z komórek barwnikowych. Ma szybki typ wzrostu najczęściej.
13: Mówi dr Aldona Stachura, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
0: Dzień dobry, bardzo pięknie was witamy. 7:02. Za moment Galaxy od Kungsa będzie Gibbs i Vin, Clean Bandit Solo i Alex Warren z najnowszym hitem. Pięknie was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Fever Dream Alexa Warrena to słyszeliście na antenie Radia SK 13 minut po 17, a teraz będziecie słyszeć inne dźwięki, bo będą wydobywały się z trzewi jedynej prawdziwej polskiej gwiazdy, pani Jadzi.
1: Czego, przepraszam?
0: Z trzewi konkretnie.
2: Z czego?
0: Z głębokości.
1: Czego?
0: Własnego ciała. Jest z nami też pan Pawełek.
2: Dzień dobry, no i oczywiście Kirowski.
0: Dzień dobry.
2: Obecny, jak słyszycie.
0: Pięknie was witamy. Pani Jadzia jest nawet obecna bardziej, nie tylko duchem, ale też ciałem, bo boli ją dzisiaj niecała stopa pięta, pani Jadziu, tak?
1: Tak, boli mnie piętra.
0: Piętro?
1: Pięta!
0: Pięta boli.
1: Ostroga mnie rośnie chyba.
0: Ale co to znaczy ostroga rośnie?
1: Ja nie wiem, musisz mi konia kupić.
0: To jest sposób, póki nie mechanicznego, to mamy o czym rozmawiać. Zapraszamy serdecznie. Wcześniej pogadamy o przedmiocie, który Pawełek trzyma we własnym ryjku.
2: Trzymam i czekam, aż właśnie tutaj skończycie i rozpoczniemy grę. 664-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- trzy.
1: 604.
0: Nie, 664.
1: 664.
2: 402.
1: 402.
2: 302.
1: 302.
0: Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek i Warsaw Science, a zatem ciuszki, ciuszki dla was dostępne. Dzień dobry.
2: A kategorię zdradziliśmy?
1: Nie.
0: To pani Jadzie, poprosimy o kategorię.
1: Coś na brzydką pogodę.
0: Co? Świetnie, pani Jadziu.
1: Następnym razem,
0: następnym razem może proszę celować we właściwą nazwę przedmiotu. Będzie jeszcze naszym ludziom łatwiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hej.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Bartku, drogi, zapraszamy serdecznie, bardzo proszę.
3: Pawełku, pani Jadziu, czy to się przydaje na dzisiejszą aurę?
1: Oczywiście, że tak.
3: Dobrze, a czy to jest dwuczęściowe, czy jednoczęściowe?
2: A no Jadzia, to nie no, to chodzi jednoczęściowe.
1: Jednoczęściowe, no jak? A, że się może składać i rozkładać?
4: Jezus, pani Jadziu!
3: No właśnie o to mi chodzi, rączka i góra na przykład.
1: Dwuczęściowe.
0: Dwuczęściowe, tak jest, potwierdzamy.
3: No to myślę, że to parasol.
1: Brawo. Ciekawe. Ja chciałam, żebyś Bartek wygrał.
0: Ciekawe, Bartku.
3: Super, bo już któregoś dnia tak panią chwaliłem i nie uznała mi pani odpowiedzi, no.
1: Ja nie uznałam. To teraz widzisz, jak ci podpowiedziałam? Jest
3: bardzo
1: merch,
3: mnie to
1: jest.
3: Cieszy.
0: Ciekawe, Bartku, w głowę zachodzę, jak ci się udało wpaść na właściwą nazwę tego przedmiotu. Naprawdę, to filozofowie będą teraz siedzieć dekadami i się zastanawiać. Pani Jadziu, bardzo dziękujemy za super
1: bardzo.
0: Pomoc.
1: Ale no widzisz, no... Raz nie wygrał, to teraz wygrał.
0: No, no i bardzo dobrze się składa przecież.
1: Ja odrzuciłam, ja nikomu nie odrzucałam odpowiedzi, tylko wy.
0: Moje uczucia pani odrzuca już od wielu, wielu lat. Pani... No właśnie, dwa razy.
1: Dobrze.
5: Dobranoc.
1: Do trzech razy sztuka.
0: No, jak dożyję, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu.
6: Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
2: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
5: I po reklamie.

0: To był Armin Van Buren osobiście, Come Around Again na antenie Radia SK, pół do szóstej, ale to nie koniec Armina Van Burena na naszej antenie, bo mam coś jeszcze do przekazania.
1: What's up Radio SK, it's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show A State of Trance is returning to Radio SK. So tune in every Friday night at 10 PM. See you then.
2: Tak jest, Armin przekazał wam, jak słyszeliście, z radością, że jego show Estate of Trance wrócił do Eski i jest do posłuchania w każdy piątek wieczorem po 22:00. To oczywiście wszystko w ramach Eska Live Remix,
0: który w tenże piątek wystartuje już punktualnie o 20:00. Mnóstwo zabawy dla was, mnóstwo fantastycznych dźwięków, no i takiego miksowania, jakie może zapewnić tylko on, Armin Van Buren. To przypominamy w piątek, a teraz na naszą antenę wskakuje K-popowa formacja BTS i płyniemy na falach Radia SK, bo to numer zatytułowany Sweet.

0: takie muzyczne przypomnienie o przerwie w pracy. Break Free, Ariana Grande i Z. To jest Radio SK, a na zegarkach 23 minuty przed 18. Witamy pięknie w naszym popołudniowym zakątku.
1: Tu Pirowski, Pawełek, i mamy nadzieję, że jednak to już nie przerwa w pracy, a całkowita przerwa od pracy, i że to
0: do jutra.
1: Już za wami co najmniej do jutra. Za chwilę gramy fajnie, bo będzie Sampry Back to Friends, ale odwiedzi nas też Kasia Gruszka, zwana też Katy Perry.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Każdej nocy Twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
12: I po reklamie.

0: A na mnie jest wszystko jedno i wcale nie jest wszystko źle. Za moment się o tym przekonacie, słuchając punktualnie od 18. Imprezki w Radiu SK.
1: Powiem więcej, jest nawet dobrze.
0: Naprawdę?
1: Tak?
0: A
1: bardzo
0: daj
1: dobrze.
0: Co najmniej 50 logicznych argumentów, żebyśmy ci wszyscy uwierzyli.
1: To już od razu jeden, który załatwi wszystkie 50.
0: Ale zacznij je wymieniać już po 18.
1: Mata,
0: bardzo cię.
1: Mata bilety na matę.
0: O. No i tym jednym
2: mata
0: słowem.
2: Mata bilety na matę? Mata?
1: Tak.
2: O,
1: będziecie,
2: super.
1: Będziecie mata.
0: Zapraszam was bardzo serdecznie, jakby to powiedzieć, no szachmat.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
4: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
12: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
13: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
14: Najlepsze przed nami.
15: Czyli?
14: Przyszłość. Przyszłość motoryzacji.
15: A, największy w regionie salon BYD. Krotowski Sosnowiec, Przelej Zagłębia Dąbrowskiego 19.
14: Tak, a tam technologie jutra i niepowtarzalny design w elektrycznych i hybrydowych modelach BYD.
15: A do tego auta dostępne od ręki, promocyjne finansowanie i ubezpieczenie.
14: Nowe centrum elektromobilności już otwarte. BYD Sosnowiec, Zagłębia Dąbrowskiego 19. Odwiedź nas i przetestuj swój wymarzony model.
15: BYD Sosnowiec. Nowy salon grupy Krotowski.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Leap Motor Ganinex. Gazda Group Katowice, Rozdzieńskiego 170. Leap Motor Gazda Group.pl.
11: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Okrągła dycha na termometrach, tak jest między innymi w Mikołowie czy w Tychach, a nad miastami Śląska i Zagłębia wisi sporo gęstych, szarych chmur. Tymczasem kierowców ostrzegam, że na DK79 między Mysłowicami a Katowicami mamy zwężkę do jednego pasa ruchu i tam teraz się delikatnie przytyka.
7: Sponsorem programu jest właściciel Ganinex Gazda Group Katowice, dealer Leap Motor.
8: Na
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Zderzenie dwóch ciężarówek na S17 na trasie Lublin-Warszawa. Utrudnienia są teraz na jezdni w kierunku Warszawy na wysokości Mopsarny, niedaleko węzła Ryki. Zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się lewym pasem. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny. MSZ skierował prośbę do ambasady USA w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Chodzi o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu polityków PiSu do Stanów Zjednoczonych. A przypomnę, Ziobro poinformował, że jest w Stanach w niedzielę, wcześniej przebywał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi 26 zarzutów. Rząd już zapowiedział wniosek o jego ekstradycję do Polski.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
23: SK Sport News.
22: Jutro i w niedzielę polscy zawodnicy ręczni zagrają 2 mecze z Austrią, którego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Niemczech. Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata czy Europy wyższe miejsca zajmowali rywale. Jutrzejsze spotkanie o 18, a 4 dni później drużyny zmierzą się w Olsztynie.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
23: SK Śląsk. News.
24: Trwa dochodzenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie Katowic. Na polecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug. Opinię w tej sprawie wydał biegły.
25: Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
24: Mówił Dominik Michalik z katowickiej policji. Na czas trwania postępowania ptaki zostały przekazane pod opiekę fundacji, gdzie otrzymają niezbędną pomoc oraz właściwe warunki do dalszej opieki i obserwacji. Więcej o sprawie na sk.pl.
26: Imprezka.
27: Imprezka.
1: Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Aziz Amna, poprawa humoru, będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: to nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie, się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radiu SK, to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło, to jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu, wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe. Radio
1: SK. Reklama. Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
2: I po reklamie.

0: Uzupełniamy baterie po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalaisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie, to jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę. Wszedł tam sam, bez pomocy szerpów, bez dodatkowego tlenu. Wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 8-tysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że Eska ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w Esce i w Esce zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w Esce się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste. Po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
14: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
15: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
14: Gdy siatkarze gromią do zera.
16: Wiesz o tym pierwszy.
14: SK Sport News.
16: SK Sport News.
14: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
16: SK Sport News w Radiu SK.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
6: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Horror w Skansenie. Takiego wydarzenia podczas nocy muzeów jeszcze nie było. Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie zaprasza 16 maja do przestrzeni pełnej niepokoju, obrzędowości i niewyjaśnionych zjawisk.
2: Opowieść oczywiście o dawnych tradycjach, o legendach śląskich, o śląskiej demonologii, ale nie tylko.
6: Mówiła Agnieszka Batuk z Teatru Lufcik na Korbkę. Początek wydarzenia o godzinie 18. A ja dodam, że bilety do kupienia są wyłącznie online. Więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w regionie, znajdziecie na sk.pl/śląskie.
20: muzyką się żyje.
1: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bukmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę, a te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21:00 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na scenie po godzinie 22:00. No i przypomnijmy, jak co roku, jak zawsze, w związku z Eurowizją nie obyło się bez kontrowersji. Do udziału w konkursie został dopuszczony Izrael. W reakcji na to z występów na Eurowizji występ zrezygnowało 5 państw. To Islandia, Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Hiszpania. Więcej o konkursie piszemy na sk.pl. Na naszej stronie możecie też za darmo upolować bilety na Matę. Szukamy największych fanów tego rapera. Tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie w najbliższy piątek. Wtedy Mata zagra The Best Of, największe swoje hity w karierze i wy możecie to przeżyć razem z Radiem SK.
21: Impreska.
1: Impreska. No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jest. Cześć, Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, SK puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Lloret de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Lloret de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Ach, obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą. Ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Masz się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego jest, dobrego, jest. Dziewczyny. To teraz odpalajcie SK, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami. A główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym, bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu. I oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się. Lewandowski nawet stał i tam tańczył. I wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andiego Dasta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
7: Poleca Radio SK.
8: Cappuccino. Kafe latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za siódemkę. Już od

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena. Wow.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie, ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
1: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Tychy ponownie staną się muzycznym i kulturalnym sercem regionu. 26, 27 i 28 czerwca odbędą się tam Dni Miasta z plejadą gwiazd. Mówi prezydent Tychów, Maciej Gramatyka.
15: To m.in. koncert zespołu Kult, Maryli Radowicz, czy na przykład Małe TGD, Roxy Węgiel, Grupson.
14: A ja dodam, że na uczestników czeka wiele atrakcji towarzyszących. Tymczasem już za moment, już za chwilę, 19 maja ulicami Katowic przejdzie barwny studencki korowód. Rozpoczną się Juwenalia Śląskie 2026, główna część koncertowa w Parku Leśnym w Katowicach od 21 maja.
16: Muzyką się żyje.
17: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak co roku, nie można głosować na reprezentanta własnego kraju. Głosy na Alicję Szemplińską mogą oddawać wyłącznie widzowie z innych krajów. Ale jeśli na przykład macie kogoś znajomego za granicą albo tam mieszkacie, to śmiało możecie głosować. Głosy można oddawać na stronie Eurowizji albo wysyłając SMS-a pod odpowiedni numer, który łatwo znajdziecie w internecie. A notowania Alicji Szemplińskiej cały czas rosną. Eksperci dają jej ponad 50% szans na awans do finału i typują, że zajmie 9. miejsce w swoim półfinale. Trzymamy kciuki, a wszystkie najważniejsze newsy z Eurowizji na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl.
0: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Mamy na przykład zdjęcia z prób i mamy tam na przykład sukienkę Alicji Szemplińskiej. Pewnie już się tam szykuje, pewnie już tę sukienkę zakłada, jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie, lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: I po reklamie.

0: Ale ten numer hipnotyzuje, ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie, ATB. Ecstasy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłaszania przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szemplińską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na sk.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
8: I po reklamie.
9: Śląsk na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi sportowe emocje, ten robi teraz głośniej. Przed nami finał Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Mecz KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice 16 maja, początek o godzinie 12. Więcej informacji na ten temat w sieci. Tymczasem tego samego dnia o godzinie 18 industrialne mury 19-wiecznej fabryki porcelany w Katowicach staną się tłem dla niezwykłego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów. W programie m.in. spotkanie z artystami grupy Janowskiej, wystawa ich dzieł, czy zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków fabryki.
11: SK Śląsk News.
12: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w szpitalu numer 2 w Mysłowicach rozpoczęło się dwudniowe referendum. W trakcie głosowania pracownicy wyrażą swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. O szczegółach za moment. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 zachorowań na czerniaka. Liczba ta gwałtownie rośnie. Wczesne wykrycie i podjęcie leczenia czerniaka to aspekty decydujące o przeżyciu pacjenta. O tym opowie dr Aldona Stachura, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. A skoro mowa o szpitalach, to porozmawiamy też o tych, którzy są w nich na pierwszej linii frontu. Odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia. Z pielęgniarkami ze Śląska rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
11: SK Śląsk.
12: Są w szpitalach na pierwszej linii frontu, odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia, triażu i opiece kryzysowej, często pracując ponad siły. Ich praca łączy wysokie umiejętności kliniczne z ogromną odpornością psychiczną. W maju mają nawet swoje święto, które przypomina o ich służbie dla pacjentów. Nasz reporter Darek Brombosz odwiedził Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach i sprawdził, jak wygląda praca pielęgniarek, z czym się mierzą i czy kochają to, co robią.
13: Monika Rozkoszny, jestem pielęgniarką oddziałową bloku chirurgii onkologicznej. Tak naprawdę w życiu codziennym jest bardzo mało tego czasu. W swojej pracy przede wszystkim satysfakcję, która wraca do nas, bo każde dobro oddane pacjentowi chciałybyśmy, żeby wracało bezpośrednio do nas. Chciałybyśmy również takiej pogody ducha i zadowolenia na co dzień. Bardzo trudny i tak naprawdę każda osoba, która uzyskuje tytuł pielęgniarki, no nie może pracować na bloku operacyjnym, bo praca na bloku operacyjnym wymaga określonych, że tak powiem, cech charakteru. Pielęgniarki takie muszą się charakteryzować dużą skrupulatnością i odpowiedzialnością. Muszą również być bardzo odporne na stres w życiu codziennym. Muszą dobrze organizować i koordynować sobie pracę w zespole, bo współpracujemy z wieloma zespołami. Są to zarówno zespoły anestezjologiczne, chirurgiczne, pielęgniarskie, jak i również nie możemy pominąć zespołu działu higieny szpitalnej. I tylko te wspólne nasze działania prowadzą nas jak gdyby do jednego wspólnego celu, do określonego celu, czyli dobro pacjenta.
14: Czego Wam życzyć?
13: Sukcesów w tak trudnej pracy. I tak jak wspomniałam o tym dobru, które dajemy na co dzień pacjentowi, żeby ona do nas wracało również, jak i również no, zadowolenia i pogody ducha.
14: A czy może Pani wyjaśnić, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat Wasz zawód się zmienia, bo przecież przybywa Wam też nowych obowiązków, chociażby z 2026 rokiem przyszły takie nowości. Może Pani opowiedzieć o nich?
13: Tak, w naszym zawodzie mamy możliwość specjalizowania się w wąskich działach i każda osoba, która pracuje na odpowiednim stanowisku i my tutaj jako pielęgniarki operacyjne, możemy się kształcić w dziedzinie specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego. Pielęgniarki anestezjologiczne uzyskują również tytuł specjalisty z zakresu anestezjologii intensywnej terapii. Także możemy się w wąskich działkach specjalizować i być specjalistami na najwyższym poziomie. No, praca na bloku operacyjnym codziennym, jak gdyby tu już bardziej by mogła moja koleżanka Agnieszka przedstawić, która jest koordynatorem, czyli wspólnie ze mną koordynuje pracą zespołową, może nam przybliżyć jak gdyby tą codzienną pracę. Bo ja z racji zarządzania nie mogę być w kilku miejscach równocześnie. I tak ważna jest właśnie ta praca pielęgniarki koordynującej, która ściśle ze mną współpracuje na co dzień.
14: Czy pacjenci doceniają Waszą pracę?
13: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent w życiu takim codziennym nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu. Jeśli nas pamięta, no to co widzi? Widzi czapkę, widzi maskę, fartuch. Odkryte są tylko oczy w naszej pracy codziennej.
14: Ale czy czasami docierają do Was jakieś dowody wdzięczności? Może ktoś wysłał kwiaty i tak dalej? Pamięta Pani być może takie historie?
13: Pamiętam takie sytuacje, gdzie dostaliśmy, że tak powiem, taki list wdzięczności, gdzie pacjentka opisywała swoje zadowolenie z naszej pracy.
14: Tutaj ratuje się cały czas ludzkie życie.
13: Tak. Wykonujemy zabiegi zarówno planowe, jak i zabiegi, które wymagają nagłej interwencji chirurgicznej.
14: To proszę powiedzieć, co Pani na co dzień robi, bo mierzy się Pani z koleżankami z dużym stresem. To po pracy ma Pani jakieś hobby, które pomaga Pani, no właśnie, że tak powiem, zrelaksować się po ciężkich trudach pracy?
13: Tak, oczywiście. Uciekam gdzieś w stronę sportu, rekreacji, jeżdżę na rowerze, korzystam z zajęć fitnessowo-siłowych.
2: Dzień dobry, jestem Agnieszka Jaromin, jestem koordynującą bloku chirurgii onkologicznej. No to pracę zaczynamy tak naprawdę od przygotowania sal operacyjnych. Mamy tutaj dwie sale, więc na początku przygotowujemy konieczne zestawy narzędzi, cały materiał patrunkowy, materiał szewny i potem przechodzimy do wykonywania zabiegów. Praca polega na tym, że zawsze jesteśmy w dwie na sali. Jest instrumentariuszka asystująca, czyli ta, która uczestniczy w zabiegu operacyjnym, i instrumentariuszka pomagająca, ta, która organizuje całą pracę na sali, czyli wypełnia niezbędne dokumenty i po prostu czuwa nad całym przebiegiem i reaguje na całą sytuację, jaka się wydarzy. Tak, właśnie to można tak powiedzieć potocznie, że jest ta pielęgniarka czysta i tak zwana brudna, więc właśnie na tym to polega. I tak naprawdę w trakcie dnia wygląda to tak, że zmieniamy się w trakcie tych zabiegów, że po prostu myjemy się na zmianę, że tak to można potocznie powiedzieć. Też mamy, że tak powiem, drobniejsze zabiegi, na przykład wycięcie jakichś czerniaków, zmian, lub też bardziej rozległe zabiegi, które są bardziej skomplikowane, więc to tak naprawdę też zależy od trudności zabiegu. Zdarza się na przykład jeden zabieg, który trwa 8 godzin i jest to też trudność naszej pracy, że no wymaga to od nas po prostu dużego wysiłku fizycznego, zarówno jak i często pracy w wymuszonych pozycjach. Są też takie dni, gdy na przykład zabiegów mamy 5 lub 7, więc to też jest zależne od danego dnia. Myślę, że spokoju ducha, tak jak koleżanka powiedziała, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. W każdym razie myślę, że też taka wzajemna wdzięczność między zespołem, między nami a pacjentami jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole między nami, jak i również między nami a pacjentami.
14: A proszę powiedzieć, co Pani zdaniem można byłoby w tym zawodzie w Polsce zmienić, żeby było Wam łatwiej?
2: Trudne pytanie, aczkolwiek myślę, że no też nie mam zbyt długiego stażu pracy, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo. Natomiast myślę, że to też się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, ponieważ no, jest to praca zespołowa. Musimy ze sobą współpracować, musimy sobie wzajemnie ufać i myślę, że to bardzo się zmienia na lepsze, że po prostu pomagamy sobie i uczymy się nawzajem od siebie. Nieważne, czy ktoś jest właśnie tak jak u nas pielęgniarką anestezjologiczną czy operacyjną, staramy się od siebie uczyć. Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód i nie pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
14: Czy to jest tak jak w wypadku też lekarzy, że pielęgniarki cały czas muszą się dokształcać?
2: Oczywiście, że tak. Też jeździmy na różne kursy, szkolenia, ponieważ przybywa nam też obowiązków z roku na rok. Ale również też medycyna cały czas się rozwija, wszystko się zmienia, więc żebyśmy były też jak najlepszymi specjalistkami, dokształcamy się właśnie jeżdżąc na kursy czy różnego rodzaju szkolenia.
3: Dzień dobry, nazywam się Karolina Krząkała, jest pełnia obowiązki oddziałowej Izby Przyjęć na ulicy Ceglanej 35. Przyjmujemy tu pacjentów całodobowo w gabinecie nagłych przypadków okulistycznych jak najbardziej. W ciągu dnia przyjmujemy pacjentów do zabiegów planowych. Także cały czas się coś dzieje jak najbardziej. Jeśli jest jakiś nagły przypadek, również jest zsyłany do nas na izby przyjęć i zaopatrywany.
14: Może Pani powiedzieć, co osobiście Pani ta praca daje?
3: Satysfakcję wielką z tego, że mogę współpracować zarówno z innymi oddziałami, jak i zapewnić pewne bezpieczeństwo, komfort psychiczny pacjentom podczas pobytu w izbie przyjęć czy w szpitalu, który jest dość specyficznym miejscem i jednak jest to dla pacjenta stresująca sytuacja. Staram się z pacjentami rozmawiać, zapewniać taki spokój, udzielać pewnych informacji. Jeśli pacjenci mają jakieś wątpliwości, staram się je rozwiewać czy pokierować w dalsze miejsca, tak, żeby pacjenci nie zostali z niczym, nie zostali sami w tej trudnej sytuacji. Pewnej na pewno odporności psychicznej, empatii, zaangażowania, ale również dużo wiedzy, poczucia odpowiedzialności, także myślę, że to są takie podstawowe.
14: Jakie życzenia chciałaby Pani usłyszeć?
3: Żebyśmy byli mimo wszystko, mimo trudnych sytuacji, nadal takimi pozytywnymi wojownikami, wspierającymi nie tylko pacjentów, ale siebie nawzajem. Chciałabym nam pielęgniarkom i pielęgniarzom przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, sił, ale chciałabym, żebyśmy również zostali takimi pozytywnymi wojownikami w życiu codziennym, nie tylko dla pacjentów, ale również dla nas nawzajem, żebyśmy mogli się wspierać wzajemnie.
14: Ale Pani czuje, że ten zawód jest doceniany?
3: Po części tak. Myślę, że jest sporo pacjentów również wdzięcznych, również takich cieszących się prawidłowej opieki, zainteresowania, zapewnienia takiego holistycznego podejścia, nie tylko zapewnienia fizycznego zaopiekowania, ale również psychicznego, nie tylko pacjenta, ale i rodziny.
14: Ale powiedzmy sobie szczerze, często spotykacie się też z agresją.
3: Tak, jak najbardziej. Czy to słowną, czy to fizyczną, zdarza się. Dlatego tu tak ważna jest również odporność psychiczna i zapewnienie sobie również bezpieczeństwa, poczucie opanowania. Prowadzimy również szkolenia wewnętrzne na temat agresji, na temat zasad postępowania w takich przypadkach. Staramy się też omówić każdy przypadek, jeśli taki się zdarzy, jest to zgłaszane. Co w takiej sytuacji zrobić, jak podejść. Czy prawidłowo się zachowaliśmy, czy można coś poprawić, żeby sobie i pacjentowi zapewnić bezpieczeństwo.
14: Pamięta Pani w swoim życiu taką historię, która najbardziej Panią wzruszyła w tej pracy?
3: Mam wiele takich historii, ponieważ dużo pacjentów jest takich, którzy potem przychodzą po raz drugi, na przykład do poradni, już niekoniecznie na izbę przyjęć. Przychodzą się przywitać i powiedzieć, co się zmieniło, jakie jest dalsze leczenie, czy jest lepiej, czy gorzej, co dalej się dzieje. I myślę, że to są dla mnie takie bardzo cenne chwile właśnie, że pacjenci wracają po prostu opowiedzieć, co się u nich dalej wydarzyło.
8: Alina Fox, oddziałowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Jestem oddziałową w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Praca moich pielęgniarek tutaj w tym miejscu jest wszechstronna. Są one rotowane do różnych pracowni, zarówno do pracowni tomografii komputerowej, do pracowni rezonansu magnetycznego, do dwóch pracowni, w jednej z nich tutaj jesteśmy, mamografii, jak również do pracowni biopsyjnej, gdzie wykonywane są biopsje piersi. Więc dziewczyny kompleksowo podchodzą do pacjenta, od początku do końca pytają o różne powikłania, choroby, razem z pacjentami ankiety wypełniają, sprawdzają wyniki badań, szczególnie poziom kreatyniny, który jest bardzo istotny do tych badań obrazowych, ponieważ mamy też mnóstwo pacjentów onkologicznych, więc zakładają do wszczepionych portów igły, przez które podajemy kontrasty. Asystują lekarzom przy biopsjach piersi, zarówno przy biopsjach pod kontrolą ultrasonografii, biopsjach próżniowych pod kontrolą mamografii. Wykonujemy chyba jako nieliczni w Polsce również biopsje pod kontrolą mamografii spektralnej z podaniem kontrastu. Więc pielęgniarki tutaj rzeczywiście mają pracę taką zróżnicowaną, wszechstronną, dokładają wszelkich starań, żeby w ogóle pacjenci byli zadowoleni, uśmiechnięci. Emanuje od nich empatia i cierpliwość. I ja chciałam wszystkim moim koleżankom życzyć cierpliwości, dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy, bo to jest nasza takie odzwierciedlenie tego trudu i tej naszej ciężkiej pracy.
14: No właśnie, to jest kolejny nasz oddział i żadna z pielęgniarek nie życzyła sobie do tej pory zdrowia. Czyli wy zapominacie o sobie?
8: Nie, też się badamy, ale dla nas priorytetem są pacjenci. Jak pacjenci są zadowoleni, to na naszych twarzach też gości wtedy uśmiech. Bardzo nam jest miło, jeżeli pacjenci, a zdarza się to bardzo często, mówią, że bardzo lubią do nas wracać, bo pacjenci onkologiczni są okresowo kontrolowani, więc bardzo chwalą tutaj nasz zakład diagnostyki i czują się tu bardzo swobodnie. I mam takie metody, zawsze powtarzam też moim pielęgniarkom jako oddziałowa, że nie mogą się ponieść emocjom, że to są pacjenci chorzy, którzy naprawdę z naszej strony wymagają cierpliwości i mają nie dać się ponieść emocjom, tylko gdzieś to w sobie zdusić i jak one reagują takim spokojem i uśmiechem, to pacjent też się uspokaja. Na siłowni na przykład. Ale w pracy nie wolno nam. My musimy dawać ten przykład. Na pewno właśnie jest więcej pielęgniarek chętnych do pracy, bo kiedyś, jak ja kończyłam szkołę, to nie było pracy, tak? Musiałyśmy się same gdzieś starać, jeździć, szukać. Teraz pielęgniarki sobie wybierają ośrodki, gdzie pracują, więc tutaj na pewno jest łatwiej. A tak czy się zmienił stosunek pacjentów do pielęgniarek? No chyba nie. To się nie zmieniło. Jest tak jak zawsze.
14: To jest chyba tak, że też zwiększają się wasze kompetencje.
8: Tak, pielęgniarki się szkolą, jeżdżą na różne konferencje. Zresztą jest to teraz wymóg z pielęgniarskich, żeby punkty zbierać, tak? I żeby się dokształcać. Jeździmy na różne właśnie szkolenia. No i pielęgniarki, większość osiągnęła jednak asystenta pielęgniarstwa, czyli mają magistra plus specjalizację, większość tych pielęgniarek.
11: SK Śląsk.
12: W szpitalu numer 2 w Mysłowicach rozpoczęło się dwudniowe referendum. W trakcie głosowania pracownicy wyrażą swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. Inicjatorami referendum są organizacje związkowe działające w mysłowickim szpitalu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
9: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność działającego przy szpitalu numer 2 w Mysłowicach.
15: Rozpoczęliście referendum w szpitalu numer 2. Jak ono wygląda? Jak przebiega?
9: Na tą chwilkę jest za nami pierwsza godzina referendum. Pracownicy bardzo dobrze głosują. Frekwencja jest naprawdę pozytywna. Zaskoczyło nas, że tylu ludzi, tylu pracowników zależy na losie tego szpitala, więc bardzo nas to cieszy.
15: To referendum będzie dwudniowe.
9: Tak, dwudniowe w dniu dzisiejszym w godzinach od 6.30 do godziny 7.30, potem od 11 do godziny 13.
15: Ile osób weźmie udział w referendum, jak przewidujecie?
9: Około 300. Tylu, ilu mamy pracowników na umowę zlecenie, na umowę o pracę.
15: Aha, czyli wszyscy?
9: Tak, mamy listę, pod którą pracownicy podpisują się, oddając swój głos.
16: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związków Zawodowych Solidarność.
15: Jakie pytanie zadajecie w referendum?
16: Pytania, które zadajemy w referendum, dotyczą dwóch kwestii. Jedną z kwestii to jest konsolidacja szpitala w Jaworznem, a druga kwestia to jest pozostawienie naszego obecnego dyrektora na stanowisku, którym obecnie się zajmuje.
15: Jak myślicie, jakie będą odpowiedzi, jak ludzie zagłosują w tym referendum?
16: No, tak obstawiamy raczej, że pójdą za głosem serca, czyli będą chcieli, abyśmy nie zostali skonsolidowani i będą również chcieli, aby pan dyrektor dalej był na swoim stanowisku pracy.
15: Jeśli chodzi o tą konsolidację, czego się obawiacie? Co ona może za sobą, jakie konsekwencje pociągnąć?
16: No jak w nazwie konsolidacja. Z naszych gdzieś tam informacji wiemy, że polega to na tym, że duże jednostki gdzieś tam na pewno wciągają te mniejsze jednostki, tak jak w naszej sytuacji jesteśmy małą jednostką, więc nie mamy nic za bardzo do zaoferowania szpitalowi w Jaworznie, no więc obawiamy się tego, że po prostu jakby tutaj oni nas przejmą pod siebie, nie?
15: A co się z tym wiąże? Pracownicy mogą stracić pracę?
16: Na pewno. Będzie tutaj cięcie etatów, cięcie tutaj jakichś naszych oddziałów, które będą się dublowały, no bo to jest jeden z takich kluczowych aspektów w ogóle konsolidacji, nie? W ustawie to jest tak.
15: A jakieś zapewnienia macie, że ci pracownicy zatrudnienie znajdą, czy nie?
16: Zapewnienia na razie mamy ze strony jaworznickiej, że jakby nie dojdzie do żadnych zwolnień, ale to jest tak naprawdę, tak jak mówię, to jest jeszcze czas, w którym my musimy stworzyć w ogóle projekt wspólny, połączenie tych szpitali konsolidacji.
15: Bo wy uczestniczyliście w tym posiedzeniu komisji, prawda?
16: Tak, uczestniczyliśmy.
15: Co z niego wynikało?
16: Jesteśmy na razie na etapie tworzenia jakby wspólnie projektu, który nam pokaże, jakie możemy uzyskać możliwości ze strony jaworznickiej i ze strony mysłowickiej.
15: Według tych rozmów, które oddziały miałyby się połączyć?
9: Ustawa przede wszystkim o konsolidacji szpitali mówi o tym, że nie mogą być dwa dublujące się oddziały w jednym i w drugim szpitalu. Wiąże się to z tym, że my razem ze szpitalem w Jaworznie mamy oddział internistyczny, mamy oddział chirurgii urazowej i mamy oddział chirurgii ogólnej. Oni nie mają okulistyki, nasza okulistyka działa bardzo dobrze, więc no niestety no sądzimy, że po prostu to jest tylko i wyłącznie w ich takiej chęci i to takiej mocnej chęci, bo to widać, żeby po prostu z nami zacząć współpracować w cudzysłowie, bo tak jak kolega wspomniał wcześniej, konsolidacja wiąże się z tym, że to jest po prostu łączenie, likwidacja szpitali.
15: A z czego się wzięła ta sytuacja, że w ogóle rozmowy się pojawiły dotyczące łączenia szpitali?
9: Tak naprawdę zostaliśmy poinformowani o tym fakcie z mediów. Z mediów dowiedzieliśmy się, że takie rozmowy w ogóle trwają pomiędzy jednym prezydentem, czyli prezydentem naszego miasta Dariuszem Wójtowiczem, a prezydentem Jaworzna panem Silbertem. Zostaliśmy nawet nie zaproszeni na komisję, która była połączona w Jaworznie, tylko pojechaliśmy tam po prostu z wolnej stopy, bez zaproszenia, żeby zobaczyć w ogóle, jakie są nastroje i o co w tym wszystkim chodzi. Radni, to co pan prezydent Wójtowicz też powiedział, że radni zagłosowali i byli za tym, aby połączyć i podpisać list intencyjny, natomiast dla nas to jest kłamstwo z tego względu, że radni od samego początku tej komisji, od tego spotkania cały czas potwierdzali, że oni nie chcą tego, że też nie wiedzieli o takich rozmowach, że one się toczą. Więc my tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów, a nie od samego pana prezydenta, że taki ma plan. Inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby z nami usiadł i po prostu porozmawiał o tym, jakie ma pomysły. 6 maja odbyło się pierwsze posiedzenie członków, którzy mają analizować jedną sytuację szpitala i drugą sytuację szpitala. Na tym posiedzeniu zostaliśmy poinformowani, aby wziąć udział w całej tej procedurze, abyśmy podpisali oświadczenie o klauzuli poufności, która miałaby obowiązywać na 5 lat. Wszystkie głosy były jednogłośne z tego względu, że nie podpiszemy tego, ponieważ zamknęłoby to nam usta. Nie moglibyśmy informować naszych pracowników, naszych związkowców o tym, co jest w planach, jak sytuacja wygląda. Więc na tą chwilę prawnicy z Wydziału Miasta, prawnik z Solidarności, z naszych związków oraz prawnik ze szpitala w Jaworznie tworzą nowe oświadczenie, które mają zawierać tylko oświadczenia o klauzuli poufności dotyczące po prostu RODO, czyli pracowników.
15: Bo chyba trudno uczestniczyć w spotkaniach, na których ważą się losy szpitala i nie informować o tym pracowników.
9: No oczywiście, że tak. My na to nie wyrażamy zgody. Nie ma nawet takiej możliwości. Musimy informować pracowników o tym, co się dzieje.
15: Co to oznacza dla placówki? Co to oznacza dla ludzi tu zatrudnianych?
9: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów, powolne wygaszanie oddziałów, bo o tym mówi ustawa. Nie może być dwóch dublujących się oddziałów.
15: Przewidujecie, że ile ludzi może w ogóle stracić pracę?
9: Ciężko jest na tą chwilę to stwierdzić. Może być tak, że to nie będzie też całkowite odcięcie, tak, że w dniu dzisiejszym zamykamy szpital albo przenosimy do Jaworzna, ale patrząc na liczbę pracowników, które ma Jaworzno, to jest około 700 pracowników i patrząc na to, co powiedziała pani dyrektor szpitala, że mają nadstan pracowników, no to dało nam to też dużo do myślenia, że nasi pracownicy wtedy pójdą w odstawkę, więc no nie chciałabym rzucać tutaj liczb, ale moim zdaniem myślę, że no 70% albo 80% pracowników straci pracę.
15: Wy wiecie, wiedzieliście w ogóle o tej trudnej sytuacji? Pani powiedziała, że nie zostaliście zaproszeni, nie mieliście takiej świadomości. Czy ktoś w ogóle tu wcześniej rozmawiał o tym, że jest potrzeba, żeby szpital łączyć, bo jest trudna sytuacja finansowa?
9: Absolutnie nie. Absolutnie nie było takich rozmów.
15: Wspomnieliście Państwo, że to jedno pytanie dotyczy dyrektora, tak? Tego szpitala. On wiedział o tej sytuacji? Jakie jest jego stanowisko w tej sprawie? On z Wami rozmawiał, czy nie?
16: Gdzieś tam częściowo coś wiedział, był tam na jakimś jednym spotkaniu, jakby, ale z którego w ogóle nic nie wynikało. Konkretnych jakby tam tematów nie poruszali, tylko to było tak, no z tego co wiemy, nie? Że to było gdzieś tam tak bardziej na okrętkę rozmowa. Taka wstępna, nie?
15: Mówiliście Państwo, że przewidujecie, że odpowiedzi wiadomo jakie będą, tak? Co to dalej oznacza, jeśli ludzie zagłosują, że nie chcą tego łączenia?
9: Ja mam nadzieję i tutaj zwrócę się z apelem do Pana Prezydenta, aby te głosy, ten wynik tego referendum, które ogłosimy w dniu jutrzejszym po zakończeniu głosowania, aby wziął nasze głosy pod uwagę. I żeby, bo jest jeszcze na to pora, żeby po prostu wycofał się z tego. Bo to jest zdanie pracowników, to jest zdanie tak samo mieszkańców Mysłowic, którzy też w dniu dzisiejszym do nas podchodzili i pytali się, czy mogą zagłosować. Więc widzi Pani, że tutaj naprawdę ważą się losy i mieszkańców, i pracowników, i nikt tego nie chce.
15: No właśnie, bo my tu mówimy o pracownikach, natomiast nie wspomnieliśmy o mieszkańcach, tak? Którzy po poradę lekarską będą musieli jechać do Jaworzna, tak? A to są w większości na przykład osoby starsze.
9: Tak, dokładnie. I to jest bardzo utrudnione, ponieważ dojazd do Jaworzna jest ogromnie utrudniony. Sami jadąc na Komisję Zdrowia, tą połączoną Rada Miasta Mysłowice i Rada Miasta Jaworzno, jechaliśmy tam prawie pół godziny. Więc naprawdę było to dla nas ogromne utrudnienie.
15: Czyli trzeba się wczuć w tą starszą osobę, która środkiem lokomocji będzie musiała tam na przykład dotrzeć, a to nie jest łatwe zadanie.
9: Absolutnie nie. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby starsza pani, starszy pan z problemami po endoprotezie, po zaćmach, bo takowe też pewnie osoby będą tam kierowane, aby te osoby jeździły autobusami. A niestety nie jest tak do końca, że zawsze rodzina ma czas, żeby tą osobę tak zawieźć, bo też mają swoje prace, swoje obowiązki.
17: Aleksandra Szymczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność 80 Rzeczpospolitej Polskiej.
15: Pani zdaniem, co to oznacza dla tego szpitala, takie łączenie?
17: Wie Pani co, moim zdaniem oznacza to klęskę. Po prostu konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
15: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
17: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy.

0: oddziałami. Jest owszem szpital numer 1, ale tam jest tylko ginekologia oraz interna.
1: Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 zachorowań na czerniaka. Liczba ta gwałtownie rośnie. W ostatniej dekadzie uległa ona niemal podwojeniu. Wczesne wykrycie i podjęcie leczenia czerniaka to aspekty decydujące o przeżyciu pacjenta, mówi dr Aldona Stachura, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Nasza współczesna wiedza już jest na tyle zaawansowana, że absolutnie nie należy do tego podchodzić w ten sposób, że to jest wyrok. Pamiętajmy, że czerniak jest nowotworem bardzo agresywnym skóry, który wywodzi się z komórek barwnikowych, ma szybki typ wzrostu najczęściej, natomiast absolutnie nie znaczy to, że we właściwym momencie uchwycony daje nam jakiś tam konkretny, nie wiem, rok czy dwa lata życia i musimy się z tym pogodzić, bo tak nie jest. Bardzo jest istotne, żeby oceniać nasze wszystkie znamiona, zwracać uwagę rzeczywiście na to, czy pojawiają się jakieś nowe, czy zmieniają się te, które już mamy. Oczywiście im jaśniejszy typ skóry, tym bardziej predysponuje nas do tego, że takie zmiany mogą powstawać, ale też te już, które mamy, ekspozycje słoneczne, czyli promieniowanie UV również może modyfikować te zmiany. Czasem nawet i plamy wieloletnie, z którymi już się pogodziliśmy, że są, przyzwyczailiśmy się do nich, jednak zaczynają się zmieniać i wtedy pamiętajmy, że nie tylko do nas, do chirurgów, ale w pierwszej kolejności do dermatologów jak najszybciej, ponieważ bardzo istotnym badaniem jest tutaj dermatoskopia, czyli badanie takie w lupach, które pozwala ocenić indeks mitotyczny, proces zmiany tych naszych znamion. Mamy takie podstawowe literki nasze alfabetu A, B, C, D, E, gdzie zgodnie z tymi wytycznymi możemy sobie te nasze znamiona ocenić, gdzie A to jest asymetria, B to są brzegi tej zmiany, którą widzimy u siebie, czyli zarówno asymetria w obrysie tych zmian, jak i zmiana brzegów, czyli rośnięcie zmiany, czyli zmiana koloru, jakaś depigmentacja, to jest C, czyli kolor, D, powiększanie się rozmiaru, duży rozmiar zmiany, szybki przyrost i E, czyli ewolucja, pojawia się zaczerwienienie świąt, to są te rzeczy, które nawet samych nas mogą zaniepokoić i przyspieszyć naszą wizytę i naszą kontrolę. Oczywiście ważne są też czynniki genetyczne, czyli nawet jeżeli nic się nie zmienia, ale ktoś w rodzinie miał do czynienia z czerniakiem, to ważne jest, żeby takie badania kontrolne również robić. Do tej pory nadal chirurgia jest najbardziej skutecznym leczeniem, czyli jeżeli są takie znamiona, nie musimy wycinać wszystkich znamion, to też w drugą stronę. To nie znaczy, że każde nowe znamię, które się pojawi, od razu ma powodować u nas panikę. Właśnie to po pierwsze nie jest wyrok, to nie znaczy, że mamy wszystko ciąć, ale te, które się zmieniają, mamy potwierdzone. Warto nie czekać i warto wyciąć, ponieważ jest to wtedy leczenie skuteczne. Oczywiście mamy też możliwości immunoterapii albo zmiany bardziej zaawansowane. Możemy poddać immunoterapii bądź nawet i jako leczenie adiuwantowe, czyli dodatkowe, takie, które może nas uchronić przed wyrokiem właśnie. I te przeżycia pięcioletnie naprawdę mocno się zwiększają w ostatnim czasie. Także głowa do góry, nawet jeżeli wyjdzie w badaniu histopatologicznym, że nie jest to, czego się boimy, to, czego byśmy nie chcieli mieć, to nie jest to wyrok. Najważniejsze jest, żeby właśnie wycinać zmiany małe. Wtedy udaje się w ogóle najprostszym cięciem, bez żadnego dodatkowego zaopatrzenia. Taka blizna nawet w obrębie twarzy naprawdę może być bardzo mało widoczna. Jest to możliwe do przykrycia, pokrycia. Nie jest defektem. Nie dość, że nie mamy choroby, to nie mamy tak naprawdę widocznej blizny.
3: SK Śląsk.
1: Śląski naukowiec wymyślił Lagos XI. To pomoże ludziom zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmuje decyzje. Dzięki temu bardziej świadomie zaufamy jej wyborom. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Dzień dobry, Krzysztof Michalik. Jestem pracownikiem wykładowcą na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie. I moja specjalizacja obejmuje informatyka, w szczególności sztuczną inteligencję.
5: Panie profesorze, stworzył pan narzędzie o nazwie Logos XAI. Proszę powiedzieć, co to za narzędzie?
4: Trzeba rozszyfrować te ostatnie trzy litery XAI, czyli XAI, Explainable Artificial Intelligence, czyli wyjaśnialna sztuczna inteligencja. No ale to jeszcze prawdopodobnie nie odpowiada na pytanie, a właściwie co to jest. Tu by trzeba było spojrzeć najpierw szerzej na sztuczną inteligencję. W sztucznej inteligencji, najogólniej mówiąc, mamy, nazywamy to paradygmatami. Dwa takie główne paradygmaty, czyli podejścia do budowy systemów AI, bo AI to nie są tylko chatboty. To jest, nie wiem,

0: czy procent tego, czym się w ogóle AI zajmuje. Natomiast jeden paradygmat, tak będę to już nazywał wachowo, ale tu chodzi po prostu o pewne podejście. Paradygmat symboliczny i drugi paradygmat koneksjonistyczny związany z sieciami neuronowymi, o których niektórzy słuchacze być może co nieco słyszeli. Zresztą ogromna sieć neuronowa jest częścią chatbotów, które wprowadziły, mówiąc tak metaforycznie, żartobliwie trochę AI pod strzechy. Dlaczego o tym wspominam jako wyjaśnienie tego, rozszyfrowanie tego? Dlatego, że większość systemów, różnych klas systemów, często opartych o taką czy inną logikę, związanych z tym pierwszym paradygmatem symbolicznym, można, mówiąc językiem cybernetyki, określić jako białe skrzynki. Co to oznacza z kolei? To jest taki model, że widzimy wejścia informacyjne, czyli informacje wejściowe, widzimy wyjścia, czyli widzimy rezultaty jakiegoś procesu, w szczególności rozwiązania jakiegoś problemu, ale widzimy też, w jaki sposób ten problem był rozwiązany przez system AI należący do tego paradygmatu. W szczególnym przypadku taką bardzo reprezentatywną klasą są systemy ekspertowe, które wręcz wyjaśniają w taki zrozumiały sposób logikę wywodu prowadzącą do rozwiązania problemu. Paradygmat koneksjonistyczny z kolei związany z sieciami neuronowymi, generalnie sieci neuronowe, a już na pewno te najnowocześniejsze należące do tak zwanego nurtu głębokich sieci neuronowych, gdzie jest bardzo wiele warstw, parametrów i tak dalej, spełniają z kolei model, mówiąc znowu językiem cybernetycznym, czarnej skrzynki. Co to oznacza? Że znowu widzimy, mamy możliwość obserwowania informacji wejściowych, jakichś danych na przykład, symptomy choroby, cokolwiek. Widzimy rozwiązanie, propozycję rozwiązania, jakąś decyzję, jakąś prognozę, ale nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu, czyli musimy zaufać, że to rozwiązanie jest dobre, że jest poprawne. Trudno nam jest zajrzeć niejako do środka, stąd ta nazwa czarna skrzynka, tak metaforycznie, ale dobrze oddająca istotę sprawy. I teraz, przechodząc na tą wyjaśnialność, chodzi o to, żeby sieci neuronowe, na tyle na ile się da, trudno od razu zrobić z nich, przekształcić je w model białej skrzynki, czyli żeby one były takie bardzo transparentne i pokazywały nam sposób rozwiązywania problemów. Ale żeby chociaż było to metaforycznie, obrazowo, choćby szare, tak żebyśmy częściowo przynajmniej mieli wgląd w to, co się tam dzieje. Bo oczywiście my, jako twórcy sieci neuronowej, my programując, my znamy algorytm, my wiemy, dlaczego użyliśmy takiego czy innego kawałka kodu. Natomiast potem, gdy to uruchomimy, to dla konkretnych danych nie widać dokładnie, co się tam dzieje. My rozumiemy, jak to działa, ale to nie jest to samo, co obserwowanie pewnych procesów, które tam zachodzą. I ta klasa systemów i ten nurt badań w ramach sztucznej inteligencji, względnie niedawny, czy niedawno rozpoczęty, ma za celu uczynienie właśnie sieci neuronowych, w szczególności tych głębokich sieci, które są i złożone, i często skomplikowane, bardziej transparentnymi, bardziej zrozumiałymi. Możemy zajrzeć, podejrzeć, co w poszczególnych modułach, bo często tam jest wiele różnych modułów, każdy wykonuje inne funkcje i każdy z nich obserwować. I to jest zadanie tego systemu. On jest w trakcie budowy, bo tu pomysły ciągle nowe przychodzą. Proces programowania też jest żmudny, bo to nie są tylko pomysły, to trzeba zaprogramować. Ja nie działam w ramach grantu, tylko robię to sam. To trzeba testować. No, każdy programista wie, że to jest żmudny proces, zwłaszcza gdy system się rozrasta i jest już dość duży.
1: To panie profesorze, spróbujmy to przełożyć też na język ludzki, albo przynajmniej przykłady. Na przykład to narzędzie, w czym pomoże na przykład lekarzowi, to taki pierwszy przykład, gdybyśmy podali, a drugi przykład na przykład w bankowości.
0: Twórcom systemów adresowanych do tych dziedzin akurat pomoże zrozumieć, ta klasa systemów może pomóc w ustaleniu, doborze pewnych parametrów, hiperparametrów, cokolwiek to znaczy, konstrukcji, topologii sieci, struktury sieci, co się tam dzieje, dlaczego rezultaty nie są tak dobre, jak powinny być, albo czy można usprawnić działanie sieci. Natomiast ja niejako przy okazji, bo tu mówimy o takim zastosowaniu wspomagania tego procesu twórczego budowy aplikacji opartej o sieć neuronową. Natomiast jakby po drodze ja odkryłem dla samego siebie to, że potencjalnie niezwykle wdzięcznym obszarem zastosowania tego typu narzędzia może być edukacja w ramach sztucznej inteligencji, przedmiotów ze sztucznej inteligencji, dlatego że tak jak powiedziałem, pewna współczesne sieci neuronowe, tak zwane głębokie sieci neuronowe, które mają po dziesiątki, setki warstw, miliony parametrów i tak dalej, nie chcę tu za bardzo używać języka technicznego, składają się często z wielu modułów, czyli są i złożone, i skomplikowane, bo to nie jest to samo. Tu akurat te sieci są i złożone, i skomplikowane, co powoduje, że jeżeli posługujemy się, oczywiście jesteśmy skazani na to, żeby na wykładzie posługiwać się z tradycyjnymi metodami, no wzbogaconymi, nie wiem, o grafikę, o slajdy, o komentarz słowny, werbalny. Natomiast wiele rzeczy pozostaje jakby w sferze zrozumienia pewnej abstrakcji, sensu jakichś równań, sensu jakichś algorytmów. Natomiast tu można pokazać w działaniu niektóre moduły, zaglądając niejako do środka. Jak to wygląda? Na przykład jak sieć neuronowa na podstawie zdjęcia klasyfikuje, że jest to dla przykładu pies, a nie kot, tak? Jaka jest percepcja sieci neuronowej kota, jeżeli zajrzymy na to, co w środku tam jest tworzone, przechowywane w ramach bardzo wielu iteracji, cykli w procesie uczenia tej sieci. Także z jednej strony może zwiększyć zaufanie do pewnych rozwiązań, w momencie, gdy tworzymy aplikację, ale tu w kontekście edukacji wydaje się, że to jest potencjalnie bardzo wdzięczne narzędzie do objaśniania, jak te dość skomplikowane współczesne sieci neuronowe działają. No, pamiętajmy, że w chatbocie jest sieć neuronowa, która ma miliardy parametrów. Analizowanie tego na żywo jest bardzo trudne. Dwa obszary, gdzie zaufanie ma znaczenie. Na razie etap rozwoju tych systemów XAI nie jest w stanie osobom nieprzygotowanym do tego, czyli przy samym szacunku lekarzowi, inspektorowi kredytowemu, posłużyć się tego typu narzędziem czy narzędziami, żeby on sam zrozumiał, co się dzieje i skąd się wzięło rozwiązanie. To ten paradygmat symboliczny i te systemy ekspertowe rzeczywiście one dostarczały jawnych tekstowych wyjaśnień, że powiedzmy, uważam, że pacjent ma grypę, bo spełnia takie kryteria i to jest cały wywód logiczny. To nie są teksty przygotowane z góry, predefiniowane, tylko to jest proces wnioskowania. To jest różnica właśnie w tych paradygmatach, sposobach działania, bo tamte systemy naśladują procesy wnioskowania mniej lub bardziej opartego o logikę matematyczną, logiki klasyczne, nieklasyczne i tak dalej. Sieci neuronowe z kolei są metaforą działania mózgu i jego składowych, czyli poszczególnych neuronów, które są połączone w sieć. Stąd nazwa sieci neuronowe. Zatem oczywiście taki byłby cel. Będzie, jest już dobrze, czy będzie już dobrze, jeżeli sieci neuronowe, te głębokie, które no, nadal w większości są czarnymi skrzynkami, będą już obrazowo, to mówię, szarymi, tak? Skoro nie da się od razu przekształcić ich tak jak przez analogię do tego paradygmatu symbolicznego, białe skrzynki, czyli takie, gdzie wszystko widać, jak problem został rozwiązany. Było takie podejście w latach 90. No, nadal pewnie niektórzy naukowcy nad tym pracują, ja też byłem zainteresowany tym, ekstrakcji reguł, czyli wyciągania z sieci neuronowych reguł logicznych, takich jak w tym paradygmacie symbolicznym. W rezultacie można było zobaczyć reguły, które powodowały w procesie wnioskowania rozwiązanie problemu. Tylko to podejście nadawało się wyłącznie do sieci niezbyt skomplikowanych, względnie prostych. Począwszy tam od perceptronu do maksimum, myślę, sieci, którą tu skutowo nazwę MLP, cokolwiek to znaczy, tak? Czyli wielowarstwowy perceptron, który ma już dwie dodatkowe warstwy, ale to jest nadal nie tak skomplikowana sieć jak te współczesne. Dlatego to podejście, trudno w nauce prognozować, że to nie powróci kiedyś, ale na obecnym etapie nie nadaje się do analizy tych głębokich sieci neuronowych, bo one są zbyt skomplikowane. Mało tego, są wielomodułowe, a zatem tam nie tylko jest kwestia wyciągania jakichś reguł logicznych, jawnych, które można zrozumieć, swoje relacje typu grypa, jeśli tam kaszel, wysoka temperatura i tak dalej. To jest taki przykład matematycznej reguły logicznej, ale w praktycznym zastosowaniu. Na tej zasadzie działałem między innymi systemem ekspertowym. Także, tak jak powiedziałem, to było możliwe w odniesieniu do prostych sieci, w odniesieniu do tych nie bardzo. Tu są dodatkowe mechanizmy, nawet raz, że różne od klasycznych sieci, typu na przykład MLP, gdzie mamy neurony połączone, utworzone czy ułożone w warstwach, połączone każdy z każdym. Tutaj pozwolę sobie użyć takiego terminu technicznego. Tu mamy na przykład mechanizm dropoutu, czyli rozłączania połączeń między niektórymi neuronami. No i to już jest nie do zasymulowania tym podejściem, że wyciągamy tu z tak zwanych wag, czyli pewnych parametrów na połączeniach między neuronami, pewnych wartości po prostu. Na tej podstawie tworzymy regułę. To już jest niemożliwe. Abstrahując od tego, że tak jak powiedziałem, istnieje tam szereg innych modułów, które nijak nie dają się przełożyć na reguły logiczne na zasadzie takiej właśnie metody, bo to się określa, ekstrakcji reguł z sieci neuronowej.
1: To na koniec jeszcze, panie profesorze, żeby to zapiąć w jedną klamrę, reasumując, to narzędzie pomaga nam zrozumieć, jakie decyzje podejmuje sztuczna inteligencja, no i dzięki temu jej będziemy mogli zaufać.
0: Docelowo tak, bo tu mówię, w tym momencie mówimy o całym nurcie badań rozpoczętym pod tym hasłem XAI. Z całą pewnością, i to jest bardzo ważny cel, tego typu narzędzie, ten system, ja go już powoli włączam do swoich wykładów ze sztucznej inteligencji, z całą pewnością może być znakomitym narzędziem wspomagającym wyjaśnianie studentom czy osobom zainteresowanym sztuczną inteligencją, jak działają te skomplikowane sieci neuronowe, gdzie jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją, i zobaczenie tego, jak to wygląda w praktyce. Na pewnym etapie, tak jak powiedziałem, może to już służyć też eksperymentowaniu. Gdy budujemy sieć neuronową, kierujemy się pewnymi heurystykami, eksperymentami. Tu to podejście też może pomóc obserwować, czy dlaczego sieć zachowuje się tak, a nie inaczej, co się dzieje w środku. Natomiast docelowo byłoby idealnie, gdyby udało się tę technologię doprowadzić do takiego etapu, pomagałoby silnie wyjaśnienie, czy wspomagała po prostu, nie wyjaśniała, ale wspomagała wyjaśnienie rozwiązań końcowych. Tak, to jest jeszcze trochę przed nami, dlatego że tak jak mówię, to nie jest klasa narzędzi na tym etapie nieprzygotowanych, nie mających podstaw choćby na temat AI, a w szczególności sieci neuronowych, dlatego że tak jak powiedziałem, chatboty to jest tylko mały fragment, sieci neuronowe to też jest jakiś fragment. Sama AI, wbrew pozorom, mimo że jest to rodzaj specjalizacji gdzieś związanej z informatyką, ale w tej chwili jest to ogromna, bardzo szeroka dziedzina o wielu różnych nurtach. Ja powiedziałem o dwóch paradygmatach, ale w ramach każdego z nich mógłbym omówić mnóstwo różnych klas systemów działających na różnych zasadach i mających swoje zalety w określonych kontekstach, no jak to zwykle bywa, w innych kontekstach pewne słabości.
2: SK Śląsk.
3: Zostań moim superbohaterem i bądź moją rodziną zastępczą. Pilny apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Mikołowskim do ludzi o tworzenie zawodowych rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci. A tych nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju brakuje. Materiał przygotował Darek Brombosz.
4: Dzień dobry, Grażyna Nazar, członkini zarządu Powiatu Mikołowskiego.
5: Dzień dobry, Mirela Banaś, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie, dyrektor.
1: Apelujecie do ludzi, żeby zostali superbohaterami. To znaczy, żeby stworzyli rodzinę zastępczą dla dzieci. Proszę powiedzieć, cały czas ten apel wybrzmiewa tutaj w powiecie mikołowskim. Dlaczego?
4: Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej są olbrzymie. Niestety bardzo dużo dzieci jest oddanych do rodzic zastępczych, których mamy za mało. Jest to problem nie tylko naszego powiatu, ale w zasadzie całego kraju. Stąd taka inicjatywa i nasz apel, żeby uzmysłowić mieszkańcom powiatu i nie tylko powiatu, że są takie dzieci, które potrzebują ich troski, miłości i domu.
1: Skąd wynika ten kryzys braku rodzin zastępczych? No bo wspomniała Pani o tym, że to nie tylko powiat mikołowski, ale chyba nawet w całym kraju.
5: Przyczyn niedoboru rodzin zastępczych na pewno jest wiele. No my jako społeczeństwo bardzo zmieniliśmy się. Myślę, że pandemia nam się też niestety przysłużyła, że zamknęliśmy się na swoje potrzeby. W takim stopniu, jakbyśmy chcieli, nie dostrzegamy problemów innych rodzin, problemów dzieci i stąd też mamy kryzys, nie zgłaszają się nam kandydaci. Poza tym, tak jak społeczeństwo, tak i rodziny zastępcze nam się starzeją. Rodziców zastępczych mamy coraz starszych, są albo w wieku emerytalnym, albo dobiegają do wieku emerytalnego. Borykają się rodziny z wieloma problemami, gdzie te problemy wymagają jakby zaangażowania specjalistów, a dostęp do specjalistów jest bardzo utrudniony. Dużym utrudnieniem w ogóle dla rodzin zastępczych jest też kontakt i podtrzymywanie relacji z rodzinami biologicznymi. I stąd też myślę, że coraz mniej jest zainteresowania opieką zastępczą.
1: Jak w statystykach to wygląda w powiecie mikołowskim? To znaczy, ile dzieci potrzebuje opieki?
4: Dzieci w rodzinach w pieczy zastępczej mamy 188. Oprócz pieczy instytucjonalnej, którą świadczymy w trzech domach dziecka. W rodzinach spokrewnionych przebywa 61 dzieci, w niezawodowych 54, w zawodowych rodzinach 33 dzieci. Tych rodzin zawodowych najbardziej nam brakuje, bo oni spełniają po części, mamy dwie takie rodziny, rodziny pogotowia rodzinnego, gdzie dzieci, które jest jakiś kryzys rodzinny, jakieś wydarzenie, które wymaga natychmiastowej interwencji i umieszczenia tego dziecka, będą takim miejscem, gdzie to dziecko możemy przyjąć. I tych rodzin nam najbardziej zawodowych brakuje. Jako że te rodziny spokrewnione, jeżeli chcą, to one biorą te dzieci, ale niestety nie zawsze dzieci mogą liczyć na to, że ktoś z rodziny przejmie odpowiedzialność i opiekę nad nim.
1: To w takim razie chciałem zapytać Pani Dyrektor, jak zostać taką zawodową rodziną zastępczą, jeżeli chodzi o powiat mikołowski. Ja rozumiem, że te wymagania wszędzie są podobne, ale powiedzmy, jak to wygląda w powiecie mikołowskim.
5: Jeżeli ktoś jest zainteresowany zostaniem rodziną zastępczą, to najprościej zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tak ogólnie to na pewno rodzina musi mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe, bytowe. Powinna gwarantować edukację dziecku, opiekę zdrowotną, umożliwić opiekę zdrowotną, umożliwić rozwijanie zainteresowań, pasji tego dziecka, organizować mu we właściwy sposób czas wolny, wypoczynek. Nie może być karana, należycie wykonywać funkcje rodziców zastępczych. Ponadto musi mieć dobry stan zdrowia, co jest powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarza opieki, podstawowej opieki zdrowotnej. Mieć pozytywną opinię psychologa o ich predyspozycji i motywacji do bycia rodziną zastępczą, ponieważ jeżeli ktoś jest, ma motywacje adopcyjne, nie może zostać rodziną zastępczą, ale też nie może widnieć w rejestrze osób przestępców na tle seksualnym.
1: Jest też ustawa Kamilka, która też pomaga w tym.
5: Trudno powiedzieć, czy nam pomaga, czy przeszkadza, dlatego że ustawa Kamilka spowodowała, że sądy w naszej ocenie, może niezbyt pochopnie, ale częściej orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
4: Rodziny biologiczne przeżywają czasami kryzysy i są takie kryzysy do uratowania. Taka jest nasza ocena. Natomiast umieszczenie tego dziecka w pieczy zastępczej wydłuża cały ten okres, kiedy ta rodzina może to dziecko jak gdyby odzyskać, bo trafiają się również takie rodziny, no, które miały taką, powiedzmy sobie, życiową wpadkę, ale się zmotywowały do naprawy, widzą swoje błędy i chcą jak gdyby odzyskać swoje własne dziecko i ten proces jest już znowu w czasie bardzo wydłużony. No i już nie mówiąc o tym, że ponoszą olbrzymie koszty pobytu tych dzieci, które też no, rzutują na stan finansów tej rodziny i ich kondycję finansową, która no, jest nie bez znaczenia w opiece nad dzieckiem.
5: Rodziny mogą z różnych powodów mieć problem z opieką nad dzieckiem. To mogą być niezaradne opiekuńczo-wychowawcze, albo też te środowiska mogą być niebezpieczne dla dziecka. W przypadku, jeżeli są niezaradne, to tutaj gmina powinna swoje narzędzia uruchomić. Powinien być wprowadzony do rodziny asystent rodziny, czy też pracownik socjalny, czy jakieś inne formy wsparcia dziennego zastosowane w gminie, a niekoniecznie umieszczenie w pieczy zastępczej. Jeżeli środowisko jest niebezpieczne, czy też zagraża niebezpieczeństwu tego dziecka, to wtedy jak najbardziej powinno być umieszczone w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat.
1: Powracając do rodzin zastępczych, proszę powiedzieć, pani dyrektor, być może niektórzy się obawiają, że pozostają z tymi dziećmi sami, a to nie jest tak, bo nawet jeżeli ktoś zostaje rodziną zastępczą, cały czas może liczyć na państwa wsparcie, pomoc w różnym zakresie.
5: Rodzina zastępcza, która przyjmuje dziecko do swojej rodziny, może liczyć na wsparcie koordynatora pieczy zastępczej. Jest objęta również wsparciem pracowników socjalnych. Ponadto przeprowadzane jest szkolenie zarówno rodziny spokrewnionej w oparciu o indywidualny program, czy też rodziny niezawodowej, zawodowej i rodzinne domy dziecka w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo do Spraw Rodziny. Ma pomoc finansową.
1: Generalnie rodzina zastępcza jest lepszą formą niż na przykład najlepszy dom dziecka, prawda?
4: No tutaj to wszystko zależy od organizacji, bo domy dziecka w tej chwili niezbyt liczne, bo tak też się podziało, że domy dziecka nie mogą przekraczać 14 osób, jeżeli chodzi o umieszczenie tych dzieci, czyli one też są takimi bardziej, bym powiedziała, mają funkcję taką rodzinną, mikroskopijną.
5: Ja może jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, że system pieczy zastępczej powinien być jak najbardziej różnorodny, ponieważ powinien odpowiadać na różne potrzeby dziecka. Dla dziecka trzymiesięcznego będziemy poszukiwać kogoś innego, dla nastolatka również kogoś innego i dla dziecka, które na przykład miało myśli samobójcze czy próby samobójcze, też kogoś innego. I tutaj ten system powinien jakby odpowiadać na różne potrzeby w różnym momencie ich życia. Dlatego nie możemy mówić o całkowitej dezinstytucjonalizacji, ponieważ te placówki opiekuńczo-wychowawcze również muszą istnieć i funkcjonować, może w mniejszym jakby stopniu zabezpieczać nasze potrzeby niż rodzinne formy dziecka, bo niewątpliwie rodzinne są najlepszym rozwiązaniem dla dziecka, ale nie każde dziecko w rodzinie się odnajdzie. Są takie dzieci, które się bardzo dobrze odnajdują w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
4: Bardzo często tak jest, że wychowawcy, opiekunowie tych placówek organizują tym, zwłaszcza starszym dzieciom, bo tam trafiają dzieci powyżej 10 roku życia, bardzo dobrze potrafią zorganizować im czas, opiekę, różne zajęcia, jest ich więcej, więc tutaj też taka więź z tymi wychowawcami, czasami jest taki ulubiony wychowawca, czasami wszyscy są bardzo tacy bliscy sercu danego dziecka. Uważam, że ta instytucjonalna piecza zastępcza jest jak najbardziej potrzebna i to, co przed chwilą mówiła pani dyrektor, każde dziecko ma inne potrzeby. Deinstytucjonalizacja tej pieczy zastępczej jak gdyby ruguje część tych zasobów, które można by pozyskać właśnie w ramach opieki nad dziećmi tego wymagającymi.
5: Wracając jeszcze do tematu, na co może liczyć rodzina zastępcza czy kandydaci na rodziców zastępczych, chciałabym jeszcze dodać, że w zawodowych rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka zatrudniamy osoby do pomocy. Może liczyć również rodzina na rodzinę do pomocy w momencie, kiedy jest taka potrzeba zorganizowania sobie wypoczynku czy pobytu w szpitalu czy ewentualnie jakiejś choroby. Wtedy umieszczamy dzieci w rodzinie pomocowej. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Zarówno rodziny zawodowe, jak i rodzinne domy dziecka korzystają z superwizji. To jest taka forma, płaszczyzna, gdzie wymieniają się własnymi doświadczeniami i próbują poszukać rozwiązania na dany problem wspólnie właśnie z superwizorem. Wcześniej już wspomniałam o szkoleniach, o konferencjach, o różnych imprezach organizowanych dla dzieci. W ubiegłym roku na przykład zorganizowaliśmy z okazji Świąt Wielkanocnych poszukiwanie jajek w ogrodzie botanicznym, czy też dla młodzieży spotkanie na kręgielni albo z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy wspólne dekorowanie pierników i wspólne dekorowanie choinki.
1: Czyli tych działań takich, można powiedzieć, integracyjnych, takich, w których dzieci mogą poczuć się jak w rodzinie tradycyjnej, jest po prostu dużo. Wszystko robicie po to, żeby oni nie czuli się odrzuceni albo osamotnieni.
5: Tym bardziej, że wystąpiliśmy również do Europejskiego Funduszu Społecznego projektem, który nam jakby daje kolejne możliwości, między innymi zorganizowanie szkolenia wyjazdowego dla rodzin zastępczych, takiego szkolenia również integracyjnego dla rodzin z dziećmi, wsparcia dzieci poprzez zorganizowanie dla nich korepetycji, zajęć dodatkowych, warsztatów różnego typu, między innymi wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych. Pełnoletni wychowankowie będą mogli skorzystać z kursu prawa jazdy, z zajęć kulinarnych, czy też będziemy organizować dla nich korepetycji. To wszystko ma służyć ich usamodzielnieniu, wejściu w tą dorosłość.
1: Co by panie powiedziały tym, którzy teraz słuchają z powiatu mikołowskiego tej audycji, być może zastanawiają się nad tym, żeby stworzyć rodzinę zastępczą?
4: Myślę, że tytuł akcji "Zostań moim bohaterem i bądź moją rodziną zastępczą" mówi bardzo wiele. Jest wiele rodzin, które czasami rozmawiają na te tematy, mają wielkie serca, mają warunki lokalowe, mają te możliwości, żeby poświęcić czas i zaprosić te dzieci do przestrzeni swojego życia. I myślę, że takich rodzin nie brakuje. Czasami mamy wątpliwości, czy podołamy, czy to jest do spełnienia w naszych warunkach. Bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Waziskach Górnych. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej PCPR-u. Znajdziecie tam Państwo również ulotkę, która tam mówi właśnie o tych krokach, które powinniście poczynić, żeby przyjąć dziecko do swojego domu. Bardzo serdecznie zachęcam.
5: Ja ze swojej strony chciałabym jeszcze zaapelować, podkreślić, że mamy w tej chwili dzieci w pogotowiach rodzinnych, które oczekują na dom na miłość, na zainteresowanie, na troskę tych wszystkich osób, które się wahają, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, zapraszam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Fresca.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Już 16 maja w Tychach. Finałowy mecz Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026. Na Murawie zmierzą się KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. Jesteś fanem piłki nożnej kobiet? Udowodnij to. Jeszcze dziś kup bilety na bilety.łączynaspiłka.pl. Zapraszamy gorąco. 16 maja, godzina 12. W samo południe. Stadion Miejski Tychy. Na mecz zaprasza Radio SK. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na łączynaspiłka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
8: I po reklamie.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Radio SK. SK.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.